Czas, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Polsku.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na torach na Mazowszu. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Późnym wieczorem prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Koziołek z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
3: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał wczoraj do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny diesla na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożej też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
4: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
5: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Brylujący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slowanem Bratysława aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległo u siebie Arsenalowi 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie od 15 do 20 stopni, najcieplej na południu Polski. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na północy i wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest czwartkowy poranek, nasze radiowe zegary pokazują, że jest po 6, a my meldujemy się gotowi do działania. Dzień dobry.
10: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Witamy Was bardzo gorąco. Weekend jest już na wyciągnięcie ręki, więc dzisiaj wchodzimy na obroty ze specjalną czwartkową energią.
9: Robimy porządną, mocną kawę, włączamy dobry nastrój i powoli budzimy cały Włocławek i okolice.
10: Podkręcamy głośniki i oficjalnie zaczynamy ten dzień.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: rozgrzała się już trochę, no bo dzisiaj w kalendarzu przypada Światowy Dzień Piłkarza.
1: Oho, czyli co, robimy odprawę taktyczną w studiu, ustalamy skład i polujemy na bramki od samego rana.
0: Dokładnie, chociaż patrząc na nasze tempo, to po pierwszej połowie poranka przydałaby się długa przerwa w szatni. Imieniny natomiast obchodzą dzisiaj Łukasz, Sebastian oraz Mikołaj. No panowie, przyjmijcie od nas najlepsze życzenia i strzelcie dzisiaj same ładne bramki.
1: A my podajemy wam najlepszy podkład muzyczny na ten czwartek.
0: Głośniki mocniej i lecimy.
2: Włocławek, dla was, po polsku na 101 i...

0: No to teraz słuchajcie, ponad 42 tysiące złotych emerytury miesięcznie. No taką kwotę dostaje bydgoszczanka.
1: Brzmi pięknie.
0: No tylko jest jeden haczyk. Pracowała 61 lat i przeszła na emeryturę w wieku 81 lat.
1: Czyli recepta jest prosta.
0: No tak, wystarczy pracować praktycznie do momentu, kiedy emerytura sama zacznie cię poganiać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić. Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
2: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
3: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 zł.
1: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
4: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej chmur na zachodzie, więcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam miejscami może padać deszcz. W większości regionów sporo ochłodzenie, tylko nad morzem stabilne od kilku dni 17 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 21.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę, większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego optymalnego poziomu.
9: Jest to siendo nuestra pretemporada?
8: W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców, a Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A będzie grać w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Kreis Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
10: Minutę po godzinie 7 prześwietlamy czwartkowy raport pogodowy. No i powiem krótko, letnie upały wzięły sobie dzisiaj małą przerwę.
11: Dokładnie tak, na starcie mamy rześkie 12 stopni, więc powiew chłodu od rana gwarantowany.
10: No ale bez paniki, w ciągu dnia atmosfera nieco się ociepli i w szczytowym momencie zobaczymy 19 stopni.
11: Czyli idealna wrześniowa aura na spokojne rozkręcenie tego dnia. Trzymajcie ciepłe kubki w dłoniach i łapcie dobrą energię z głośników.

0: No to jeżeli lubicie trochę mocniej nacisnąć gaz, no to ja mam taką małą zmianę w krajobrazie Wrocławka.
1: Bo na nasze drogi wjechało BMW, którego raczej nie chciałabym zobaczyć za sobą.
0: 392 konie, napęd na 4 koła i 4,3 sekundy do setki.
1: I jeszcze laserowy miernik prędkości, który nie tylko mierzy, ale też nagrywa.
0: No, czyli samochód szybki i pamięć też jest dobra.
1: To ja chyba jednak zostanę przy spokojnej jeździe.
0: No i właśnie po to ten samochód dostała drogówka.
1: Więc od dzisiaj patrzę częściej w lusterko.
0: O, to ja chyba też.
1: Tylko nie patrz za długo, bo jeszcze w coś wjedziesz.
0: No dobra, to jednak zostanę przy prędkościomierzu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pojawił się kolejny pomysł dotyczący miejsc parkingowych oraz miał być spokojny wypoczynek, a skończyło się pobiciem. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie nie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: jeżeli rano macie w planach przejazd Starodębską, no to ten plan trzeba trochę zmienić.
1: Bo dzisiaj fragment ulicy będzie całkowicie zamknięty.
0: Od Wolności do wysokości z numerem 27. Powód: prace przy sieci ciepłowniczej.
1: Czyli samochodem tamtędy dzisiaj nie przejedziemy, ale Wolnością nadal możemy się dostać.
0: Utrudnienia mają potrwać do 26 września.
1: Czyli Starodębska robi sobie krótką przerwę od kierowców.
0: A kierowcy od Starodębskiej.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Żółty alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni. Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. A w Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
2: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
1: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać spore opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
3: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
4: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
5: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
1: Rząd zapowiada pilne zmiany. Utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy, przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
6: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
1: Mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr. Na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 18 stopni w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie, 19 na Opolszczyźnie, Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim, 20-21 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej chmur na zachodzie, rozpogodzenia na wschodzie, ale tam może padać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jelena Rybakina nowym numerem 1 światowego tenisa. Kazaszka oficjalnie zostanie liderką w poniedziałek, ale już wiadomo, że wyprzedzi Arynę Sabalenkę, bo pokonała w trzech setach Qin Wenzheng i awansowała do półfinału US Open.
11: It means a lot, of course.
10: To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. To miłe, że będzie można kiedyś powiedzieć: okej, wygrałam te turnieje, byłam numerem 1, to niesamowite. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły, wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open. Rywalką Rybakiny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą. W drugim półfinale Sabalenka zagra z Jessiką Pegulą. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu w Sofii Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej dziś od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
12: No na pewno jedziemy w roli faworyta i to takiego, można powiedzieć, murowanego. Od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. Jest to zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
10: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa. Faworyci na razie nie zawodzą. We wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów FC Barcelona wygrała z Feyenoordem Rotterdam 5-1, PSG pokonało Slovan Bratysława 6-1, Arsenal wygrał na wyjeździe z Napoli 1-0, a Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
13: Jest parę minut po godzinie 8, czwartek, czyli taki mały piątek oficjalnie wjeżdża na nasze fale, a my odpalamy licznik do weekendu.
14: Większość porannej bieganiny pewnie już za nami, więc teraz czas na spokojny flow, dobrą kawę, muzykę, która nakręca do działania od samego rana.
13: Włączcie radio ciut głośniej i ładujcie baterie razem z nami.

0: No i proszę bardzo, Toruń będzie miał trzeci most przez Wisłę i ta wiadomość wywołała we Włocławku niezłą burzę w internecie.
1: Most i od razu emocje.
0: No pojawiły się porównania, kto jest do przodu, kto zostaje w tyle i kto szybciej buduje kolejną przeprawę.
1: Brzmi trochę jak tabela ligowa.
0: No tylko zanim zaczniemy liczyć punkty, no warto spojrzeć właśnie na Włocławek.
1: Bo u nas też planowany jest przecież trzeci most.
0: Ma powstać w ramach S10 i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma już rekomendowany wariant przebiegu trasy, a do urzędów już trafił wniosek o decyzję środowiskową.
1: Czyli w sumie mamy własny most już w drodze.
0: Dokładnie tak. I jeszcze 3 pasy w każdym kierunku będą.
1: No to przynajmniej w tej kategorii rozmachu będzie o czym rozmawiać.
0: A internet będzie miał kolejny temat do porównania.

0: to ja mam wiadomość ze świata sztucznej inteligencji i ona jest trochę jak ostrzeżenie od człowieka, który sam pomagał ją utworzyć.
1: To już brzmi dobrze.
0: 27-letni matematyk pracował przy rozwoju AI i właśnie odszedł, bo uznał, że firmy za bardzo się rozpędziły w wyścigu o superinteligencję.
1: Facet po prostu zobaczył, jak to działa od środka i powiedział: dziękuję, ja już będę obserwował z daleka.
0: A najlepsze jest to, że dokonał tego samego dnia, kiedy AI pochwaliła się kolejnym dużym osiągnięciem matematycznym.
1: No to przynajmniej zdążył odejść, zanim dostał od niej wypowiedzenie.
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: No to jeżeli w niedzielę będziecie nad Jeziorem Długim, no to możecie trafić na dość nietypowy piknik.
1: Będą tam strażacy, ratownicy, policja wodna,
0: łódź strażacka, skuter wodny i grupa wodno-nurkowa.
1: A tuż obok popcorn, wata cukrowa i dmuchańce.
0: Piękne połączenie. Człowiek przychodzi na rodzinne popołudnie, a tu prawie pełne zabezpieczenie akwenu.
1: I do tego jeszcze grochówka.
0: O tak, no to już jak człowiek przeżyje te wszystkie atrakcje, no to przynajmniej może się najeść.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawianie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
2: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
3: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
1: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
5: Głównym rywalem Polaków do złota będą mistrzowie świata, Włosi.
6: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale, tym bardziej, że grają u siebie.
5: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15. Jelena Rybakina pokonała w 3 setach Qin Wenzheng, a Kokogov również w 3 setach ograła Mirę Andrzejewą. To oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Niemiec w trzech setach gładko ograł Holendra Botika van de Zandschulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w trzecim secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy. Rekordowe 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, Leo Messi zaliczył w barwach Interu asystę. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
7: Przed meczem na pewno wziąłbym w ciemno plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny.
5: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 17 stopni na środkowym Pomorzu do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury i to spora zmiana, patrząc na to, co pokazywały termometry wczoraj. Na zachodzie najwięcej chmur, ale tam nie powinno padać. Padać może natomiast na wschodzie, gdzie z kolei też więcej słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Na naszych radiowych zegarach jest po 9:00, wrześniowy poranek mija błyskawicznie, praca powoli układa się po naszej myśli, no a do jutra zostało już naprawdę niewiele.
11: Cokolwiek dzisiaj robicie w domu, w biurze czy w drodze, dbamy o to, żeby ten czwartek mijał gładko i bezstresowo.
10: Zostańcie z nami, serwujemy wam kolejne najlepsze numery.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, w niedzielę we Włocławku rusza taki autobus energii, ani taksa.
1: Brzmi jak coś, po czym człowiek powinien odjechać z naładowaną baterią.
0: No i trochę o to chodzi, będzie muzyka, będą rozmowy, ruch, emocje i spotkania z ludźmi.
1: Ale nie trzeba przychodzić z gotowym uśmiechem.
0: No właśnie, organizatorzy mówią wprost, można przyjść także ze swoimi emocjami i po prostu pogadać.
1: To jest chyba autobus, do którego można wsiąść bez biletu.
0: I to bez konkretnego celu.
1: Ważne, żeby nie przejechać obojętnie obok drugiego człowieka.

0: No to uwaga, mamy nowy etap dramy Szelongowska kontra Jabłczyńska. Tym razem nie chodzi już o słowa, tylko o cyferki na Instagramie.
1: I tutaj wynik jest naprawdę ciekawy.
0: No bo Dorota Szelongowska miała stracić ponad 20 tysięcy obserwujących.
1: A Joanna Jabłczyńska od 27 sierpnia zyskała ponad 90 tysięcy obserwujących.
0: No Instagram właśnie pokazał, że nawet kłótnia ma statystyki oglądalności.
1: I ktoś ewidentnie wyszedł z tej historii z większą liczbą kliknięć.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to uwaga, na Kościuszki szykuje się mała rewolucja i to wcale nie w ruchu, tylko w parkowaniu.
1: Czyli coś, co zainteresuje każdego, kto próbował znaleźć tam miejsce.
0: Miasto chce, żeby po obu stronach ulicy samochody parkowały skośnie, dzięki temu ma być więcej miejsc.
1: Ale jest też dobra wiadomość dla tych, którzy nie przejeżdżają samochodem.
0: Od strony kamienic ma zostać około 3 metry przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.
1: Czyli samochody dostaną więcej miejsca na parkowanie, ale nie kosztem chodzenia.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Nie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po tragedii kolejowej protest maszynistów, za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
2: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby, policja i straż pożarna. Mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
3: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
4: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
3: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie tu ktoś zapalił z mieszkańców.
1: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
5: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym oderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alertę o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
1: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire stanął naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
6: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
7: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
1: Mówią polscy kibice. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam 21 stopni, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 18 w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie. Więcej chmur na zachodzie, więcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam może miejscami padać przelotnie deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jest parę minuty po godzinie 10, czas ucieka, ale nasza czwartkowa energia ani myśli zwalniać.
11: Mamy jeszcze dla Was mnóstwo świetnego grania i ogrom słońca na drugą część przedpołudnia.
10: Głośniki mocniej w górę i jedziemy z tym dalej.

0: No to ja mam teraz informacje dla osób, które mają powyżej 15 roku życia i zastanawiają się, co robić poza szkołą.
1: Bo jest dość nietypowa propozycja.
0: Jednostka strzelecka 4051 we Włocławku prowadzi nabór. Można trafić m.in. do grupy proobronnej albo poszukiwawczo-ratowniczej.
1: I są tam m.in. pierwsza pomoc, topografia, łączność czy survival.
0: No rekrutacja trwa tylko do 25 września.
1: Czyli zdecydowanie nie jest to kolejna aktywność w stylu siedzenia z telefonem.
0: No ale telefon też może się przydać.
1: Ale już tylko do sprawdzenia, która jest godzina po treningu.
2: WPP na 101,4 FM.
3: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziału. Oraz przypominamy o nocnych zamknięciach mostu. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Toruńscy policjanci zatrzymali do kontroli 37-latka jadącego hulajnogą elektryczną. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, a za popełnione wykroczenia ukarali go mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze przypominają, że alkohol znacząco obniża koncentrację i spowalnia reakcję. Dlatego nie należy kierować hulajnogą ani innym pojazdem po jego spożyciu. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
2: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów. Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów. Przypominamy, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne nocne utrudnienia. Do 20 września zamknięty będzie przejazd przez most imienia Marszałka Rydza Śmigłego. Wyłączenia z ruchu będą obowiązywać wyłącznie w godzinach nocnych. Powodem są prace przy montażu rusztowania oraz zabezpieczeniu antykoryzyjnym stalowej konstrukcji.
0: To jest Puls Włocławka.

0: No i proszę bardzo, to jest ta godzina, że powoli przekazujemy pałeczkę dalej i zbliżamy się do końca naszej czwartkowej zmiany.
1: Ale energia w studio i na łączach ze słuchaczami zostaje z nami przez cały dzień.
0: No pamiętajcie, że ten mały piątek rządzi się swoimi prawami. Wrzućcie dzisiaj na luz, zróbcie dla siebie coś miłego i ładujcie baterie.
1: Piękne dzięki za każdy uśmiech wiadomości i to, że byliście z nami od 6 rano.
0: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, kłaniamy się nisko i widzimy się przy mikrofonach jutro w upragniony piątek o godzinie 6 rano.
1: Do jutra, cześć!
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych. Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
2: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych, zwłaszcza że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
3: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
4: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
2: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
5: Wróciłem akurat z Włoch, bo tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
6: No to tu tanio przy tym.
5: No nie jest tanio, ale
6: znośnie.
5: Ale znośnie.
7: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
6: Co pan wtedy zrobi?
7: Będę płakał. Ale tankował.
1: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna. Złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całej Polsce będzie się dziś chmurzyć, najbardziej na zachodzie, najmniej na wschodzie, ale tam miejscami popada deszcz. Na termometrach

0: 17 stopni nad morzem, 18 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Opolszczyźnie i na Kujawach, 20 na Górnym Śląsku, 21 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka dzisiaj moim i Państwa gościem. Będą organizatorzy Wocławek Festival Rock. Panowie ze Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Scena Art, pan Mirosław Grzyb oraz pan Marek Habryn. Panowie, skąd wziął się pomysł na Rock Festival i co było impulsem do stworzenia tego wydarzenia?
5: Dzień dobry, Marek Habryn.
6: Dzień dobry, Mirosław Grzyb.
5: Więc tak, razem z Mirkiem robiliśmy w naszych miastach, ja jestem z Grudziądza akurat, Mirek z Bydgoszczy, robiliśmy swoje festiwale. Progressive Evening Bydgoszczy i progrokowy akcent w Grudziądzu. I tak się zdarzyło, że połączyliśmy siły. No i podczas tych naszych wspólnych już koncertów, no spotkaliśmy fanów, którzy mówili nam, dlaczego...
6: Fanów z Wrocławka.
5: Fanów z Wrocławka. Dlaczego nie ma czegoś takiego we Wrocławku? Postanowiliśmy to nadrobić.
6: Zakasaliśmy rękawy, stworzyliśmy festiwal w Toruniu, no i była to w zeszłym roku. Była pierwsza edycja, teraz jest druga edycja w Browarzy B, Centrum Kultury.
4: I co udało się osiągnąć podczas tej pierwszej edycji? Jak organizatorzy, jakie macie spostrzeżenia? Czego się nauczyliście?
6: No, pierwsza edycja, jak to pierwsze koty za płoty, ale generalnie była udana, była gwiazda niemiecka, było właśnie dwie gwiazdy niemieckie, Van den Pleis i Ivanhoe. To takie dwa zespoły będące na rynku około 30 paru lat, a może więcej. Publiczność może nie była tłumna, bo nie było pierwsze koty za płoty, to nie było jeszcze takiej informacji we Wrocławku i tak dalej. Teraz będzie dużo większa, będzie dużo plakatów, będą plakaty w komunikacji miejskiej, na słupach, na przystankach. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
4: Zapraszam na krótką przerwę.
3: Wokół nas. Wrocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Witamy Państwa po przerwie i ciąg dalszy naszej rozmowy. Chciałam zapytać o wykonawców. W tym roku na scenie pojawią się międzynarodowe gwiazdy. Może zdradzicie nam panowie trochę?
2: Dobrze, to może tak powiem ogólnie od początku, jak będzie cały festiwal wyglądał, więc rzeczywiście zaczyna The Broken Bridges, mój zespół. Później mamy bardzo ciekawy zespół z Niemiec, Small Tape, bardzo różne brzmienia. Później troszkę odpoczniemy od muzyki, bo tutaj też warto wspomnieć, że oprócz samej muzyki mamy taki cykl bliskie spotkania i zapraszamy znane osoby. Tym razem będzie to Piotr Łukaszewski, który kiedyś był filarem zespołu Ira, ale też gra w zespole Ptaki, no i ma jedno z najlepszych chyba studiów nagraniowych w Polsce. No a potem Maciej Meller, czyli gitarzysta zespołu Riverside i Quidam, przyjedzie ze swoim solowym projektem. 12 osób na scenie, będzie myślę to mega wydarzenie. No i gwiazdą wieczoru będzie zespół holenderski Le Soir, który gościliśmy rok temu w Toruniu i naprawdę zrobił wrażenie. Postanowiliśmy ich zaprosić jeszcze raz.
1: A jak oceniacie panowie potencjał w Wrocławka jako miasta organizującego to wydarzenie?
3: Jest w tym roku druga edycja. Ten potencjał widzimy ogromny i narastająco, bym powiedział. Bardzo przyjemne przyjęcie w Browarze B, bardzo świetna obsługa, świetny sprzęt, świetni ludzie. No i co tak jakby najważniejsze, tutaj w tym miejscu chciałbym, jeśli mogę, podziękować panu prezydentowi za pomoc i wsparcie, poparcie. Chcieliśmy podziękować całemu Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta, no bo od nich dostajemy naprawdę dużo, że tak powiem, wsparcia i ten potencjał może rosnąć,

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A co powiedzielibyście panowie komuś, kto zastanawia się właśnie, czy kupić bilet?
2: Ja bym powiedział krótko. Nie zastanawiać. Sobota, godzina 16. Naprawdę.
3: 3 października.
2: To jest 3 październik. To jest naprawdę świetny termin. Świetny termin. Nie koliduje z pracą. Wypoczynek, spacerek poranny, sobotni można zrobić i nałykać się tlenu, a potem ruszyć, że tak powiem, z muzyką w głowie i serdecznie zapraszamy. Naprawdę. Ja może już się powtarzam kilka razy, ale ta serdeczność mojego zaproszenia jest naprawdę fajna.
4: I przede wszystkim, co najważniejsze, nie będzie się słuchacz nudził, dlatego że mamy tak fajne zespoły, w sensie niepodobne do siebie, z różnej bajki troszkę, a jednak gdzieś tam poruszające się wokół tego naszego ukochanego rocka progresywnego.
2: Tak jest.
1: Zapraszam na krótką przerwę.
0: Wokół nas.

0: polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Tutaj już zespół Macieja Mellera to już jest naprawdę, sam Maciej Meller jest bardzo atrakcyjną osobą, w sensie, no bo z przykrością można stwierdzić, bo Riverside niestety ten nasz eksportowy zespół się już rozwiązał. Także w tej chwili akcje, że tak powiem, poszczególnych członków, w sensie historycznym, w sensie tego, rosną. Naprawdę spotkanie się z Maciejem Mellerem będzie super.
2: Maciej Meller to zespół Quidam.
1: Tak, teraz.
2: Działający, ale myślę, że po prostu to jest chyba jedyny koncert Macieja Mellera w tym roku.
1: W tym roku, dokładnie. Więc, i to we Wrocławiu.
2: Zapraszamy, bo jak ktoś jest fanem Macieja Mellera, to może tylko u nas go posłuchać.
1: Nie, gdzie indziej. Tylko we Wrocławku.
3: Zapraszamy więc wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie ze Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Scena Art, pan Mirosław Grzyb i pan Marek Habryn.
2: Dziękujemy
3: serdecznie.
1: Serdecznie, pani redaktor, dziękujemy i całej telewizji i radio.
3: Dziękujemy i do zobaczenia na koncercie.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Zapraszamy.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysłuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
2: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
1: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
3: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
1: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
4: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
1: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, a według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczami, przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
5: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
1: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysłuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
2: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
1: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
3: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
1: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
4: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
1: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, a według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
5: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
1: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy, tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch. Mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum, a także na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: No i jesteśmy już po 12:00, czwartkowe popołudnie w zasadzie. Dziś będziemy mówić o tym, o czym mówiliśmy też w wiadomościach, że czeka nas jutro paraliż na kolei, ale też sprawdzimy sobie, jakie kary mają być, jakie mają być zaostrzone kary za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonych światłach. Oprócz tego sprawdzimy sobie, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
10: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: 10 dzień września, bardzo ważny dzień. Dla dużej części Polaków dzień wypłaty. Można by śmiało powiedzieć, dzisiaj dzień świąteczny, a jutro, gdy spojrzymy na konto, zostaną nam głównie wspomnienia.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 14 emerytury trafiają do kolejnych seniorów. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł oraz napad na kantor został udaremniony. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. ZUS wypłacił już 14 emeryturę blisko prawie 2 milionom osób, w tym prawie 106 tysięcy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dziś dodatkowe świadczenie trafi do kolejnych 64,2 tysiąca osób w regionie. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
2: 14 emerytura jest przyznawana z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS wypłaca ją razem ze świadczeniem przysługującym za wrzesień. Prawo do dodatkowego świadczenia przysługuje osobom, które 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wysokość czternastki zależy od kwoty pobieranej emerytury lub renty. Pełna kwota czternastki wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto i przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.
1: Kolejna wypłata zaplanowana jest na 15 września. W regionie świadczenie dostanie wtedy około 50,5 tysiąca emerytów i rencistów. Nie trzeba składać wniosku, ponieważ ZUS przyznaje czternastkę automatycznie. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Proszę Państwa, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Policjanci ze Świecia zatrzymali trzech mężczyzn w związku z próbą napadu na kantor wymiany walut. Do zdarzenia doszło we wtorek, gdy zamaskowany 21-latek, grożąc przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania pieniędzy. Pracownica kantoru zachowała zimną krew, uruchomiła alarm i wezwała policję, co spłoszyło napastnika. Mężczyzna, uciekając, zabrał jedynie portfel z gotówką z sąsiedniego pomieszczenia. Szybkie działania kryminalnych doprowadziły do ustalenia, że sprawca nie działał sam. Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka oraz pomagającego mu 25-letniego mieszkańca powiatu świeckiego. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Zajrzyjmy do świata nowych technologii, konkretnie do AI. Jeden człowiek, pan Jacob Coxon, który przez lata pracował w OpenAI, rozwijał chociażby czata GPT, zrezygnował z pracy i głośno mówi, że ludzie budujący AI szczerze wierzą, że może ona zabić nas wszystkich. Ja oglądałem taki film dokumentalny, Terminator, to może się źle skończyć. No i jak za kilka lat drukarka się na nas zemści za te wszystkie lata wyzwisk.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach. Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
2: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka, na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
1: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
1: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
4: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
1: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. W jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela, ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20- i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Wielkopolsce przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 13:00. W tej godzinie zajrzymy do świata telewizji, bo mamy pewną bardzo ciekawą rocznicę. Natomiast cały czas trzymamy też rękę na pulsie, jeśli chodzi o ruch drogowy w naszym regionie. Sprawdzamy, co się dzieje. Też będziemy o tym informować. Filip Baćkowski, cześć!

Kochani, stało się, no i już możemy się oficjalnie pożegnać z latem. Wczoraj znalazłem pierwszego kasztana w tym roku. Trzeba wentylator schować, kalesony wyjąć, ale można już legalnie być leniuchem pod kocem z ciepłą herbatką i przed serialem. Znaczy się, niektórzy mogą, bo rodzice na przykład, no to będą zbierać te kasztany do szkoły, jak się dziecku przypomni od 19 dzień wcześniej.

Rząd się chwali, polscy uczniowie są dobrzy z matematyki. Co prawda przedstawił taką mapę Europy, na której nie widać Estonii, bo Estonia no, wypada lepiej od nas, ale oprócz tego, że Europa kończy się na Łotwie w tym przypadku, no to jesteśmy faktycznie w czołówce, a w zasadzie nasi uczniowie. Wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Co prawda na podatkach po szkole za bardzo się nie znamy, ale za to pierwiastki drugiego stopnia ogarniamy znakomicie.

Zajrzyjmy jeszcze do świata telewizji, bo mamy pewną rocznicę. Równo 31 lat od pierwszej polskiej emisji Mody na sukces. No teraz to młodzi już nie znają, ale się chodziło do babci i się oglądało o 17:00. Co tam u Ridża i co tam u Bru. Co ciekawe, Moda na sukces, mimo że nie emitowana w naszym kraju, cały czas trwa i dobija do 10 tysięcy odcinków. No to tak się zastanawiam w takim wypadku, co ma większy przebieg. Passat z Niemiec, czy może jednak Bruk?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach. Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
2: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już w pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
1: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
1: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR-u nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
4: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
1: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach padać nie powinno, ale niebo trochę się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 14 rozpoczynają się popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka i regionu. Zaczynamy od Brześcia Kujawskiego. Tutaj staniemy na skrzyżowaniu Limanowskiego z Kolejową, zwłaszcza skręcając w lewo. Z Limanowskiego trzeba będzie sobie poczekać. We Włocławku korkują się okolice Mostu Stalowego. Tam na dojeździe do ronda od strony centrum skrzyżowanie Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi. Tłoczno też na Kilińskiego w stronę Placu Wolności.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Dzisiaj 10 dzień września, no i to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dzień miesiąca. Dla wielu Polaków, i sprawdziłem, szacuje się, że dla połowy Polaków 10 to dzień wypłaty. No pieniężnej, krótko mówiąc. Chociaż moim zdaniem w kalendarzu to powinno być jeszcze zaznaczone jako święto magii. No bo zobaczcie, wypłata jest, wpływa, a po kilku godzinach już jej nie ma. To tylko magią można przecież wyjaśnić. Jest nawet takie zaklęcie, Amba Fatima, było i nie ma.

0: Magiczny dzień.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a dziś moim i Państwa gośćmi są brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wocławek. Opowiedzmy dziś o spotkaniu służb mundurowych, które odbyło się w lasach gminy Fabianki.
3: Dzisiaj ćwiczenia dwóch powiatów i koordynacja służb, które pracują przy pożarze lasu. Ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Dokorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony. Do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy korelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z lasami państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty. I te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
4: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery lasów państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec lasów państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to może sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli pan Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wocławek. Dziękuję serdecznie.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Jutro prawdopodobnie czeka nas paraliż na kolei i to niemały paraliż w ramach akcji protestacyjnej po ostatnich głośnych przypadkach, kiedy to kierowcy wjeżdżali na przejazdy, no i tam zostawali, dochodziło do zderzeń, wczoraj do tragicznego wypadku. Jutro Związek Zawodowy Maszynistów organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. To będzie oznaczało w zasadzie paraliż pociągów w całym kraju. Od północy ma się rozpocząć ta akcja protestacyjna maszynistów, która potrwa 24 godziny.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys. Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
2: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
1: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w szpitalu południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
3: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
1: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka na największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez suszę i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
4: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
1: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
5: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
1: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś ochłodzenie już w całym kraju, na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu. Do tego na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: To już po 15, cały czas popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka i regionu. We Włocławku staniemy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi. Duży ruch także na Kienińskiego przed Placem Wolności. Oczywiście na dojeździe do Mostu Stalowego trzeba mieć dużo cierpliwości. W Brześciu Kujawskim korkuje się skrzyżowanie Limanowskiego z Kolejową, a w Lipnie całe centrum po prostu stoi.
10: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy dość daleko od naszego regionu, ale sprawa ciekawa, zajrzyjmy do Warszawy. Wczoraj w Warszawie odbył się protest robotów. Normalnie przed ministerstwem protestowało około 30 robotów humanoidalnych i co ciekawe, protestowały w obronie ludzkich miejsc pracy. Krótko mówiąc, w swoich postulatach miały to, żeby uregulować to, aby sztuczna inteligencja tak łatwo nie zwalniała nas z roboty. Protest robotów. No, takiego buntu maszyn się nie spodziewałem. Ciekawe, czy mają u siebie jakiegoś elektryka, który przeskoczy przez płot.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Liczba godzin nauczyciela wspomagającego została zmniejszona. Ruszyła kolejna edycja Stalowy Anioł oraz policja pomogła 29-latkowi mieszkającemu w Niemczech. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły. Mówi Marek Wudecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
2: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczne ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Włocławku liczba godzin została zmniejszona. Mówi Marek Wudecki.
2: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebne dziecku.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Proszę Państwa, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury, i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społeczne, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Zaniepokojona matka 29-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego poprosiła policję o pomoc, obawiając się o życie i zdrowie syna przebywającego w Niemczech. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego oraz współpracy polskich i niemieckich służb mężczyzna został odnaleziony. Niemieccy policjanci pojechali pod wskazany adres. Gdy nikt nie otwierał drzwi, a istniało zagrożenie dla życia i zdrowia, funkcjonariusze weszli do mieszkania. 29-latek został znaleziony na łóżku. Był zdezorientowany i wymagał pomocy. Trafił do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

wyzwanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz mówię

0: Wspominaliśmy już dzisiaj chociażby w wiadomościach o akcji protestacyjnej maszynistów. Jutro pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę, a przejazdy są co chwilę w zasadzie, więc można się spodziewać paraliżu pociągów. Od północy 24-godzinna akcja protestacyjna maszynistów, natomiast rząd przedstawia propozycje zmian w prawie. Jakie? Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, za to, że nie zatrzymamy się kiedy powinniśmy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie są propozycje po ostatnich bardzo głośnych, a wczoraj tragicznych wydarzeniach. Te zmiany mają wejść niezwłocznie. Oczywiście jak tylko zostaną zatwierdzone, usłyszycie o tym na naszej antenie. Teraz wracamy do grania.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców? Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
2: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowozując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
1: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
1: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc. Ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
4: W chwili obecnej to konsultuje. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
1: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę. A na termometrach od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 20 w Małopolsce i 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Powoli już zaczyna się jesień, no i rozmawiamy często o tym, że dni krótsze będą, chłodniej, trzeba te kalesony z pawlacza wyjąć, wentylator schować, prawda? To jednak wszystko nic. Wiecie co? Pranie to schło godzinkę na słoneczku, a teraz to 3 dni w mieszkaniu będzie.

0: 10 dzień września i dla wielu z nas to najpiękniejszy dzień miesiąca zawsze. Dlaczego? No oczywiście, dzień wypłaty w wielu zakładach pracy w naszym kraju. Czyli 10. Imieniny obchodzą Sebastian, Piotr, Wiktor, Mikołaj i Łukasz. No najlepszego, panowie, najlepszego. Słońce wstało o 6.01, a zajdzie już o 19.04. Coraz krótsze te dni, ale jeszcze nie ma dramatu. Do zmiany czasu jakoś wytrzymamy, nie?
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię.

0: mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne nowe mieszkania powstaną na ulicy Cienistej. Oraz w Ciechocinku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zaprasza.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne nowe mieszkania powstaną na ulicy Cienistej. Oraz w Ciechocinku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Włocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany, mówi Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki, Stowarzyszenie Amazonki.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie Mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów. Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnią. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
0: To jest Puls Włocławka.

Wiecie, że każdy dzień ma jakąś mądrość ludową. No i znalazłem taką na dzisiaj. Uwaga. Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. No nie brzmi to za bogato, nie brzmi to za bogato. Nie wiem, skąd to się wzięło. Może dlatego, że w domu bida, bo wypłata już była na ukończeniu, a za tą, która przyszła dzisiaj 10, jeszcze nie zdążyliśmy zakupów zrobić. Zostając jeszcze przy kalendarzu, kalendarium i w sumie temacie kasy, no to właśnie 10 września 1999 Sejm uchwalił kodeks karny skarbowy. No i po co nam to było?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
2: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
3: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
1: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
1: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia na niebie chmury na zmianę ze słońcem, a na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem i w Wielkopolsce, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Zaglądamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a tam kolejne spotkanie w ramach cyklu Czytelnicze Oblicze, tym razem z Piotrem Kościelnym, pisarzem oraz prywatnym detektywem. Piotr Kościelny to autor bestsellerowych powieści łączących kryminał, thriller i sensacje. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, prowadził również szkolenia z samoobroną, a później poświęcił się pisaniu. Podczas spotkania opowie o pracy pisarza, doświadczeniach zdobytych w zawodzie detektywa oraz inspiracjach do tworzenia mrocznych historii. To spotkanie w najbliższy piątek, 11 września o godzinie 17 w filii numer 6 przy ulicy Żytniej. Wstęp na to spotkanie jest wolny.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

mignął mi właśnie artykuł jednego z motoryzacyjnych portali. Młodzi kierowcy boją się tankować. Badanie pokazuje dużą skalę problemu. O co chodzi? O to, że no młodzi kierowcy, którzy świeżo co zdali prawko, cykają się trochę zatankować, nie wiedzą co i jak, tego na kursach ich nie uczą. Ale powiem wam szczerze, ja prawo jazdy mam od kilkunastu lat, nadal wjeżdżając na stację cały się ze strachu poce. Konkretnie to tuż po tym, jak zobaczę cenę.

Jak wygląda rynek samochodów używanych w naszym kraju? Tylko w sierpniu sprzedano 250 tysięcy aut. Nieźle, nie? A jaka jest średnia cena? 46 tysięcy. Tyle średnio wydajemy na samochód. Statystycznie ma on 11 lat i przebieg 169 tysięcy kilometrów. Z tym, że wiadomo, no, cena i przebieg to do ustalenia.

już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies.

0: Zajrzyjmy do świata nowych technologii, konkretnie do AI. Jeden człowiek, pan Jacob Coxon, który przez lata pracował w OpenAI, rozwijał chociażby ChatGPT, zrezygnował z pracy i głośno mówi, że ludzie budujący AI szczerze wierzą, że może ona zabić nas wszystkich. Ja oglądałem taki film dokumentalny, Terminator, to może się źle skończyć. No i jak za kilka lat drukarka się na nas zemści za te wszystkie lata wyzwisk.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

po polsku.

0: Maszyniści protestują. Jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
1: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
0: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
2: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
0: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem. Przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
0: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W nocy od 7 do 10 stopni nie powinno padać. A jutro na północy i w centrum dużo pogodnego nieba i sucho, na południu zachmurzenie i deszcz. I tu, gdzie lepsza pogoda, tu cieplej. Na północy około 20 stopni, w centrum 18, a na południu tylko około 15.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
8: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
7: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Bakusty, Mateuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Więcej Michał Waszkiewicz.
9: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
10: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
11: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
9: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
7: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
12: Witam wszystkich słuchaczy. Czwartkowy wieczór, czas zacząć. Zapraszam na dobrą muzykę, ciekawostki i informacje ze świata muzycznego. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Włocławek.
6: Po polsku na 101,4 FM.

0: zacznijmy od tego, że Bruce Springsteen postanowił zabawić się uczuciami swoich fanów. I pochwalił się na chłodno, że ma gotowy nowy album. No, brzmi spoko. Problem w tym, że wcale nam go nie pokaże, bo właśnie robi kolejną płytę i tamta musi wyjść jako pierwsza. Legendarny muzyk ewidentnie lubi trzymać słuchaczy w napięciu, kisząc w szafie piosenki, które sam nazywa ponadczasowymi. Miejmy tylko nadzieję, że zdoła wypuścić te wszystkie zaległe arcydzieła, zanim po 60 latach na scenie w końcu zdecyduje się na emeryturę.
1: Polsku. Los mi...

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Liczba godzin nauczyciela wspomagającego została zmniejszona. Ruszyła kolejna edycja Stalowy Anioł oraz policja pomogła 29-latkowi mieszkającemu w Niemczech. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły. Mówi Marek Wudecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
2: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane

0: w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona. Mówi Marek Budecki.
0: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzeb na dziecku.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury, i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społeczne, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Zaniepokojona matka 29-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego poprosiła policję o pomoc, obawiając się o życie i zdrowie syna przebywającego w Niemczech. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego oraz współpracy polskich i niemieckich służb mężczyzna został odnaleziony. Niemieccy policjanci pojechali pod wskazany adres. Gdy nikt nie otwierał drzwi, a istniało zagrożenie dla życia i zdrowia, funkcjonariusze weszli do mieszkania. 29-latek został znaleziony na łóżku. Był zdezorientowany i wymagał pomocy. Trafił do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Podczas wrześniowej gali Video Music Awards w Los Angeles ikona grunge'u otrzyma prestiżową statuetkę Video Vanguard Award. To specjalne wyróżnienie za wkład w popkulturę, które wcześniej trafiało do takich legend jak David Bowie czy Michael Jackson. Fani rocka nie powinni jednak robić sobie wielkich nadziei, bo wśród pozostałych nominowanych i tak dominują same gwiazdy popu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
2: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
3: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
2: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
1: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
4: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
1: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia, ostrzega sanepid, wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Künk wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 40 27-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open. Dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
8: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytuł, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wenzheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, 4. w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
9: Jest kilka minut po 19:00. Wieczór wciąż trwa. Nasze radio gra dalej najlepsze utwory. Także podkręćcie radio, teraz będzie coś naprawdę dobrego.

8 latach milczenia Dido uznała, że czas wreszcie przypomnieć o sobie, światu czymś więcej niż filmikami z socialek. Artystka zamknęła się w studiu z bratem i dłubie nad nową płytą, która ma ujrzeć światło dzienne w 2027 roku. Trzeba jej przyznać, że tempo pracy ma imponujące. Fani zdążą w tym czasie odsłuchać sampli ze Stana ze 100 tysięcy razy. Wygląda na to, że młodzież w aplikacji wreszcie dowie się, kto naprawdę śpiewał te melancholijne refreny w latach 2000.

Uwaga! Okazuje się, że Polacy pompują w streaming miliony złotych, chociaż z płatnych abonamentów korzysta u nas co czwarta osoba. Zamiast słuchać zagranicznych gwiazd, wolimy w kółko wałkować rodzimych artystów, którzy zgarnęli 100% miejsc w top 10. Wytwórnie inwestują miliardy w marketing i trzęsą się przed sztuczną inteligencją, która zaraz napisze za nich kolejny hit. Rynek w Polsce rośnie 3 razy szybciej niż w całej Unii, więc szefowie branży fonograficznej znów otwierają szampana.

Jeśli marzyliście, żeby choć na chwilę zostać młodym raperem, Mata znalazł na to idealny i bezbolesny sposób. Studio Melt Immersive dostało nagrodę za podmienianie na żywo twarzy fanów pod sceną na twarz ich ukochanego idola. Dziś nie trzeba już farbować włosów przed koncertem. Sztuczna inteligencja sama zrobi z ciebie Michała Matczaka na telebimie. Dobrze, że chociaż raz technologia deepfake posłużyła do grzecznej zabawy na stadionie, a nie do robienia przekrętów w sieci.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bema.
2: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
1: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
3: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
1: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, między innymi we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
4: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10.

0: spod jednego krzaka.
1: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej jutro na północy Polski i tu najwięcej słońca, nad morzem około 20 stopni. W centrum aura podobna, ale odrobinę chłodniej, około 18, a zdecydowanie niższa temperatura na południu, do 14-15 maksymalnie. Poza tym na południu deszczowe chmury, no i może padać.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: No i mamy to, kilka minut po 20. Jesteśmy już w połowie wspólnego wieczoru, także zostańcie z nami dalej.
4: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

Jeżeli myśleliście, że Robert Lewandowski przed meczem ładuje baterie przy muzyce klasycznej, to powiem wam, że jesteście w błędzie. Kapitan reprezentacji przyznał się, że od nastolatka bez przerwy katował albumy WWO i płyty Picha. Dziś Lewy śledzi młodych graczy sceny hip-hopowej, równie uważnie co obrońców na hiszpańskich boiskach. Reto, Mata i Bedoes mogą być dumni, bo sam Robert uznał, że chłopaki mają po prostu czysty talent.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Opolskiem wylali ponad kilometr czerwonego asfaltu i kierowcy znowu głupieją, wypatrując na jezdni rowerzystów. Okazuje się, że to tylko specjalny nawierzchniowy ulepszacz mający powstrzymać lokalnych mistrzów kierownicy przed wypadnięciem z zakrętu. Wygląda to jak czerwony dywan, chociaż cała ta luksusowa tarcza kończy się tuż przed wsią, gdzie wracają stare swojskie dziury. Zamiast kompleksowego remontu drogi mieszkańcy dostali pstrokaty odcinek. No, przynajmniej dziury będą teraz lepiej widoczne.

Ponad pół wieku zajęło krytykom zrobienie rankingu, by odkryć to, co wszyscy wiedzieliśmy już od dawna. Freddie Mercury wygrał zestawienie na najlepszy głos w historii, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Axl Rose i John Lennon wylądowali na odległych pozycjach, no pewnie wyłącznie na otarcie łez i pokrzepienie serc.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby udaremniły zagrożenie na granicy, oświadczył premier. Spór o hałas w Lublinie, muzyka na Starym Mieście pozostanie. Pewne zwycięstwo Polaków na początek siatkarskich mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W nocy polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych, oświadczył premier Donald Tusk. Dodał, że dostał od szefa CIA raport dotyczący zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier poinformował, że Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, nie tylko na Ukrainie, ale też na wschodniej flance. Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Z kolei przed rosyjską dezinformacją i propagandą ostrzega minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. Jutro minie 25 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci blisko 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary jednego z najtragiczniejszych dni w historii kraju. Mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie przegrali z hałasem. Domagali się zakazu puszczania muzyki poza lokalami gastronomicznymi na Starym Mieście właśnie, ale radni są innego zdania i muzyka nadal będzie mogła płynąć z głośników.
3: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej.
4: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
5: Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
1: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówi rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
6: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, nie wiemy czego się do końca spodziewać po przeciwniku, my wiemy czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
1: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego meczu. W sobotę zagrają z Izraelem. Zbyt gorąca kawa lub herbata może być groźniejsza niż się wydaje. Najnowsze badania wskazują, że regularne picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko raka przełyku. Eksperci radzą, by przed wypiciem kawy czy herbaty odczekać kilka minut, aż napój nieco ostygnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w całej Polsce czeka nas typowo wrześniowa pogoda, czyli dużo chmur, ale też przejaśnienia. A deszcz pojawi się głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Tu też najchłodniej, tylko od 13 do 15 stopni. W centrum nieco cieplej, 18, a na północy w ogóle ładnie i ciepło 20.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Künk wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open. Dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
10: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wenzheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, 4. w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
11: Jest kilka minut po 21:00. Ostatnia wspólna godzina tego wieczoru, także podkręć się radio, bo to będzie naprawdę dobra godzina.

Igor Herbut kazał nam czekać na nową solową płytę aż 6 długich lat, ale wreszcie się zlitował. Artysta ogłosił album Jeremie i wypuścił singiel Jak Ci Jest, żeby sprawdzić naszą odporność na wzruszenia. Od 2 października czeka nas potężna dawka nostalgii i aż 10 przystanków na trasie koncertowej. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że tym razem Igor na scenie nie będzie musiał grać zupełnie sam.

Zbliża się powoli 22, a to oznacza oczywiście jedno, że na mnie już pora. Dzięki, że ze mną byliście i standardowo zawitam w waszych głośnikach następnego dnia o tych samych godzinkach. Patryk Jaromierski, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Protest maszynistów uderzy w pasażerów. Pociągi jutro mocno zwolnią. Dolny Śląsk i Wielkopolska w grze o ewentualne stałe bazy amerykańskie. Nieznany sprawca próbował sforsować ujęcie wody w Skarżysku Kamiennej. Nie udało mu się. Sprawę bada policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pasażerów kolei czekają utrudnienia. Maszyniści zapowiedzieli protest. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. We wczorajszym wypadku na Mazowszu ciężko ranny został maszynista. Zginęła też jedna pasażerka. Jutro na przejazdach pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę. Tomasz Fęskę.
2: Początkowy protest miał trwać całą dobę, ale jak mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
3: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
2: Po tragicznym wypadku rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na przejazdach kolejowych.
1: Amerykańska delegacja przebywa w Polsce. Według naszych władz ocenia miejsce pod ewentualne stałe bazy wojskowe. Wiceminister obrony Paweł Zalewski podkreśla, że ostateczne decyzje w tej sprawie będą zależeć od przeglądu amerykańskich sił w Europie. W czerwcu Amerykanie zapowiedzieli skierowanie do Polski około 5000 amerykańskich żołnierzy. To właśnie dla nich miałyby powstać nowe bazy wojskowe.
4: Ta stała obecność przecież nie ma charakteru jakiegoś gestu wobec Polski. Oczywiście pewnym gestem też jest, ale jest przede wszystkim wyrazem amerykańskiego zrozumienia swoich interesów. A to są interesy stałe.
1: Mówi wiceminister Paweł Zalewski. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których mogłyby powstać amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Szczątki 10 dzieci ofiar hitlerowskiego obozu dla dzieci w Łodzi pochowane zostały na tamtejszym cmentarzu. 3 lata temu odnalazł je IPN podczas prac na łódzkim cmentarzu Świętego Wojciecha. Nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi, zwany niekiedy Małym Auschwitz, działał w latach 1942-45. Przeszło przez niego od 2 do 3 tysięcy dzieci. Około 200 nie przeżyło. Kolejne prace poszukiwawcze na cmentarzu mają ruszyć jesienią. Monitoring w Skarżysku Kamiennej nagrał osobę próbującą dostać się do miejskiego ujęcia wody. Policja twierdzi, że nie udało się jej sforsować zabezpieczeń. Dzięki temu infrastruktura nie została naruszona. Śledczy analizują nagranie. Właśnie w Skarżysku Kamiennej doszło ostatnio do aktu dywersji, podpalenia fabryki dronów WB Electronics. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Chicago Fire lewego zremisowało z Interem Miami. Leo Messiego 1-1. Lewy strzelił gola. Michał Waszkiewicz.
5: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. Mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitan naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
6: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
7: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego. Mój chłopak bardzo lubi Messiego, ale ja chciałam bardziej Lewandowskiego zobaczyć.
1: Lewandowski ma na koncie 6 goli, ale królem strzelców nie będzie, bo dołączył do drużyny dopiero w połowie sezonu. Messi gra od początku i ma goli 18.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na północy Polski najładniej, 20 stopni i dużo słońca. W centrum 18 i też pogodnie, na zachodzie i wschodzie podobnie, częściowe zachmurzenie i 18 stopni, a na południu trochę gorzej, 15 stopni i bardziej deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. Ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania. Tak, potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost. Ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd. Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli, się wieszają na tych siatach i tak dalej, tylko szkoda po po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać. I plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego. Dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotka Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego szewczyka, czy powiedzmy widziałem szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki. I to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie w miarę możliwości, będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania mam być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć

0: tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale no to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego, jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwiną naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
0: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a dziś moim i Państwa gośćmi są brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wocławek. Opowiedzmy dziś o spotkaniu służb mundurowych, które odbyło się w lasach gminy Fabianki.
2: Dzisiaj ćwiczenia dwóch powiatów i koordynacja służb, które pracują przy pożarze lasu. Ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Korzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony. Do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy korelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Wtedy zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z lasami państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wrocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery lasów państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec lasów państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli pan Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wocławek. Dziękuję serdecznie.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
4: WPP na 101 i 4 FM.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Pandemii, Netflix.

0: polsku.
1: Co kozo na owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.